0: nsua no aman so sɛ deɛ ɔbɔɔ Israel peteeɛ no aboa wɔn ano na wahwɛ wɔn sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ hwɛ ne nnwan. Na Awurade agye Yakob na wayi no afiri deɛ ɔyɛ den sene no nsam na wɔbɛba abɛto ahurisie nnwom Sion sorɔnsorɔmmea hɔ na wɔani aka Awurade nnipa ho aduane ne nsa ne ngo ne nnwammaa ne anantwie ho na wɔn asetena ayɛ sɛ turo a ɛnyɛ nsuo pii na wɔnkɔ so ntɔ piti bio. Ɛno na mamaa ani bɛgye asɛm na mmeranteɛ ne nkɔkoraa abom anya anigyeɛ na mɛdane wɔn abɔbɔdie ahosan na makyekyere wɔn werɛ na mama wɔn ani agye afiri wɔn awerɛhoɔ mu na mɛma sradeɛ amee asɔfoɔ no kra na meman adi me nnipa amemen Awurade asɛm nie. Sɛ Awurade sie nie, wɔte nne bi Rama, agyaadwotwa ne esu yaaya, Rahel su ne mma, na ɔmpene sɛ wɔkyekyere ne werɛ ne mma ho, ɛfiri sɛ ɔnni hɔ. Sɛ Awurade sie ni, muawa no na wansu, ne wani nso na ampore ne suo, na wadwuma so akatua wɔ hɔ, Awurade asɛm nie. Na wɔbɛsane afiri ɔtamfoɔ asase no so, na anidasoɔ wɔ hɔ ma wo daakye, Awurade asɛm nie. Wo mma bɛsane aba wɔn asase so bio. Teɛ na mate mmom sɛ Efraim di abooboo sɛ, watwe m'aso, na m'aso atwe nso sɛ nantwie ba a wɔnkyerɛkyerɛ no. Dane me, na madane aba, na wo Awurade ne me Nyankopɔn. Na me nsa ne akyirɛkyi mesakyerɛe, na mɛnya mahunu me hui, mɛbɔ me serɛ so. M'ani agu na m'asopa mpo, ɛfiri sɛ mɛsɔ me mmerantebere mu ahohora. Efraim yɛ me ɔdɔba anaa abotɔyɛ mba. Sɛ dodo a mekasa mekyerɛ no yi, nkaeɛ ara na meda so mekae no. Ɛno nti na mensono mu twitwa ma no. Ɔno ho hyehyeɛ na meyam hyehye me ma no, Awurade asɛm ni. Hyɛ ɔkwan no nso fa, sisi kwankyerɛ dum fa, fo akoma si ɔtempɔn ɔkwan a wofaa soɔ no so. Sane bra, o Israel baabunu, sane bra wo nkuro yi mu. Wobɛwɔ ntwɛtwɛdɛ akɔsi da bɛn, o ɔbaa akyirisamfoɔ? Na Awurade abɔ ade foforɔ asase so, ɔbaa bɛbɔ ɔbarima ho ban. Sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie ni, menya mede wɔn nomu mesane ba a wɔbɛsane aka asɛm yi Yuda asase so ne nkuro mu sɛ, Awurade ahyira wo tenenee tenabea, o bepɔ kronkron. Na Yuda ne ne nkuro nyinaa bɛbom atena mu, akuafoɔ ne wɔn a wɔne mmoakuo di atutena. Na mɛma ɔkra a watɔ bra ani so atete no, na mama akra a atɔ piti nyinaa amee. Yesu na menyaneyɛ na mehwɛe, na me na so tee me da mu. Hwɛ, nna bi ba, Awurade asɛm nie, sɛ mɛdua Israel fie ne Yuda fie, mama nipa ase ne mmoa ase akyene. Na sɛdeɛ m'ani saa wɔn sɛ mɛtutu na mabubu na madwiri na masɛe na mayɛ no bɔne no, saa na m'ani bɛku wɔn ho sɛ mesi na madua, Awurade asɛm nie. Nna no mu no, wɔnka bio sɛ agyanom adi abuntwerɛ na mase afem, na mmom obiara ɔno ara n'amumuyɛ nti na ɔbɛwuo. Onipa biara ɔtwɛre abunu no na ne se bɛfem. Hwɛ, nna bi ba, Awurade asɛm nie, sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforɔ, ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pam da a mesosɔɔ wɔn nsa meyii wɔn firi Misraim asase so a wɔn deɛ wɔbubuu m'apam bere a meyɛ wɔn kunu no, Awurade asɛm nie. Na yei ne apam a nna no akyiri me ne Israel fie bɛpam no, Awurade asɛm ni. Mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam na matwerɛ no wɔn akoma mu na mayɛ wɔn Onyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ɔman. Na obiara nkyerɛ ne yɔnko na obiara nso nkyerɛ ne nua bio sɛ hunu Awurade, na wɔn nyinaa bɛhome afiri wɔn mu akumaa so akɔsi wɔn mu ɔkɛseɛ so, Awurade asɛm nie. Na mede wɔn amumuyɛ bɛkyɛ na wɔn bɔne nso menkae bio. sei na Awurade a ɔma owia hran awia na ɔhyɛ ɔsrane ne nsoroma ma no hran anadwo na ɔnu ɛpo mu ma n'asorɔkye ahuru a ne din de Asafo Awurade no seɛ. Sɛ ahyɛdeɛ ahodoɔ yi sene firi m'ani so a, Awurade asɛm nie, ɛno ansa na Israel asefoɔ nso bɛgyae ɔman yɛ m'anim daa nyinaa. Sɛ Awurade sie nie, sɛ wɔtumi susu soro atifi na wɔtumi bɔre asase nyinasoɔ hunu wɔ fam a, ɛno ansa na me nso mɛpo Israel asefoɔ nyinaa deɛ wayɛ no nyinaa nti, Awurade asɛm nie. Hwɛ, ɛna bi ba, Awurade asɛm nie, sɛ wɔbɛkyekyere kuro no ama Awurade afiri Hananel abantenten ho akosi ntwea so pon kɛseɛ soɔ, na susuhoma no bɛfiri hɔ ara afa ne ntentensoɔ afiri adi akɔduru Garib kokoɔ so, na adane akɔ Goa, na afunu ne nso bɔnhwa no nyinaa ne nsasewa a ɛkɔduru asuo Kidron ho nyinaa kosi apɔnkɔ pon kɛseɛ ntwea so apueeɛ no bɛyɛ kronkron ama Awurade. Wɔntutu na wɔn.
1: Sa Awurade fa ɔtumi no ahoɔden nyinaa ta akyire na ɛnyɛ yɛtiefoɔ yie. Yɛda wo ase wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Na wɔtwe baako no, Nyankopɔn adom, yɛhwɛ asɛm a wato din sɛ Few in the Narrow Way. Nnipa kakraa bi na ɔma si agyina sɛ kwahiahia na ɔmbɛfa so. Ɛso fa nyɛ mmerɛ, nanso adom wɔ hɔ. Wofa so a aboɔ bi wɔterewɔtere wɔfuru ho ne ade, nso awie kyire no wobɛnya anigye forever. Ɛnɛ yɛhwɛ followers in the Broadway. Nipadom kɛseɛ nara ɛna ɔmo nam kwantɛtrɛtɛ no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew nsɛmpa 18 so nkyɛmu dumiɛnsa. Yesu sɛ monhyɛ ne ɔpono teatea no mu, na ɔpono ɛso ne kwan yɛtrɛ no ne deɛ kɔ ɔsɛyɛ mu no, na wo a wohunu no yɛ pii. Ɔmo ɔmo nam kwan tɛtrɛtɛ no so yɛ pii. Nokwasɛm nie, obie ne hɔ asɛ bi wadwene mu da hɔ broni so yɛ normal person a wobɛhu sɛ yɛaso gya bɔmfa yɛgya kum o, na wonamua no wakɔ akɔkɔwuram. Nobody will do that. Obi anyɛ saa, yɛ sɛ biribi ɛha wo deɛ. Sɛ wadwene wɔ hɔ paa wonyɛ saa deɛ no, asɛmbisa ne sɛ adɛn nti na Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ kwan tɛtrɛtɛ no ɛkɔ ɔsɛyɛ mu. Nanso nnipa dodoɔ no ara ɛwɔ wiase hɔ ara na ɔm sɛ ɔm pɛ. Wobɛka nyamesoma yɛ deɛ ɔm so ɛhɔ ara ne ɛpɛ. Hwɛ 2 Corinthians mekyerɛ ahuntasɛm ne nti a ɛte saa. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu no ɛti ɛnan woka firi nkyɛmu mmiɛnsa no a 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no ɔse, na sɛ yɛasɛ mpa no so akata a ɛso akata wo a wɔyera no mu. Wɔn mu ne wiase nyame afira wɔn a wɔnyi nie no adwene ani. Kristo yɛ Nyankopɔn suban animuonyam asɛmpa no han anhyerɛn ama wɔn. Ɔsi adɛn nti na wokasa fa kwantɛtrɛtɛ ho a wokyerɛ sɛ wie no yɛ gya ne owuo esu ne sitwɛre ne nnipa pii nam soɔ? Ɔsi neɛ nti ɛte saa ne sɛ asɛmpa a ɛfa kwanhiahia no ho ɛkɔ nkwan mu no, ɔsɛefoɔ no afira nnipa adwene ani. Wɔka so wɔfrɛ n'ani o, sɛbi w'ani fira na so aso nsie a wote asɛm. Na adwene no a ɛbɛmo adwendwen ho ate aseɛ sɛ a yɛwɔ gya wɔ honam mu, honhom mu gya nso so wɔ hɔ. Ɔbɔnsɛm afira w'adwene ani nti honhom mu gya no wofa ne sɛ agodie bi. Wote a wonte aseɛ, wohu nso a wonhunu mu. Nti yɛka hell a so wɔ hɔ a na akɔ hɔ aba. Nyankopɔn ne tirim nyɛ den na ɔde nipa to gyam. Saa mmerɛ ɔde Sodom ne Gomorafoɔ gu gyam deɛ na ne tirim mmerɛ. Ɛti ɔsi ɛti aseɛ sɛ bonsɛm bi wɔ hɔ a ɔwɔ heaven a wɔfiri hɔ a ɔnkɔ hɔ da biara da, ɔmpɛ sɛ ɔdasani biara kɔ hɔ. Ɛti sɛ wote Nyankopɔn asɛm a ɛfa kwantɛtrɛtɛ no ho sɛ ɛkɔ ɔsɛyɛ mu a, ɔma wonya adagye mpo ntente aseɛ na woasakra sɛnea ɛbɛyɛ a wonkɔ egye mu. Bible sɛ ɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nnipa ani so, so awie no yɛ owuo. it was saying.

a wonya ne sinesine mu kyemfere a wode betu butie mu gya anaasɛ wode bɛsa abura mu nsuo. Na sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn Israel Kronkronni no sie nie, ɔsane ba ne ɔhome mu na wɔbɛgye mo nkwa. Na sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn Israel Kronkronni no sie nie, ɔsane ba ne ɔhome mu na wɔbɛgye mo nkwa. Kɔmyɛ ne anidasoɔ mu na mo mmaninyɛ bɛtena.

scripture I taught, Isaiah chapter 55 verse 8. Isaiah ti edionumunum chemu enwoche. Na sede osro kronsre asase no sara na makwan kronsre mwakwan na madwene so esne mwadwene nyankopon na kase hell wo ho usu ti ho se hell bie ni ho osi nye makwan ne mwakwan na nye madwene so ne mwadwene ti fo wadwene no to nchen na fa nyankopon adwene ene bible wudi e kira wo nyira da wo ho nchire wo da wani wuda.